yawuri bono ogore ngonya tie osona jakoltara omodi kanyaga janya tike omukunala musiepo nomodi koko yae

ni wala kala micho imo sona elijo dongo ikachiel gomoni ayanjo

teko mozna poyo bigi woda ero musiepni Shaki mozna Silas jaka kimba be musiepni Say yeah.